ichepu amramanaka yan rati damazena. Wasmanela, yurale utalia ni foto sita, ni ikodi kiopela utalela, ese hansini na saba, ni noparina mapuro utalatini.